nebena nyonu wo tsu wo tso wo dɔlele la me kpokpo wi etɔlia gblɔ be tete wotsɔ eƒe asiwo ɖo edzi eye wodzo enumake eye wokafu mawo kpokpo wi ene ke popopo megã si dɔme ve le yesu ƒe gbedada le sabat dzi nutsi la dziku gã aɖe le yiƒe dzime ɖoa elabena yesu dagbe le dɔlela nu le sabat dzi kɔdzi gblɔ na ameha la bena ŋkeke ade li siwo dze bena amewo nawɔ dɔ le me eya nutsi le woawo me la miva be woada gbe le mianu ke menye le sabat ƒe nukeke la dzi o le luka ƒe agbalẽ ta adre kpokpo wi etɔlia luka ta adre kpokpo wi etɔlia eye esi aƒetɔ la kpɔ ahosi la la eƒe dɔme trɔ ɖe enutsi eye wògblɔ nɛ bena megafa avi o wi ene eye esi wòte va la ede asi aɖaka la nutsi eye etsɔlawo tɔ ɖe tsitre eye wògblɔ bena ɖekakpui mele egblɔm na wo bena tsitre kpokpo wi atɔ eye amekuku la fɔ bɔbɔ nɔ anyi eye wòde asi nuƒoƒo me eye wòtsɔe na dada kpokpoe bla etɔ̃ kpokpoe bla etɔ̃ lia eye ke farisitɔ kple sefiala siwo mede mawo tsi eta na o la wowɔ mawo ƒe lɔlɔnu numaɖinui na wo ɖokui le kpokpe siwo mi xlẽme ale si yesu ƒe dɔmetrɔ ale si yesu ɖe yiƒe ŋusẽ fia ale si yesu yɔ dɔme siwo dze na dɔyɔyɔ miwoxa mi hiã ne dɔyɔyɔ egba miabe nutsila hiã ne dɔyɔyɔ miaƒe gbɔgbɔ hiã ne dɔyɔyɔ miaƒe luʋɔ hiã na dɔyɔyɔ miaƒe agbe bliboa hiã na dɔyɔyɔ eye subɔsubɔdɔ si ke le kukum le miasi me la ehiã ne nyɔnyɔ kple tsitrɔtsitsi ne be ŋkeke aɖe li ne be gaƒoƒo aɖe li si miana gbɔ ɖe me nutsila be nutsila na gbɔ ɖe me bena dɔlele ŋutsinya na gbɔ ɖe me eye lobɔ si ke ne tsaka na gbɔ ɖe me eye dɔla la na kpɔ gbɔ ɖe me ne be ŋkeke aɖe li si ke le be mia gbɔ ɖe me le nutsila me miaxɔ gbugbɔtu ɖo le miaƒe lobɔ me miaxɔ wɔwɔ yeye le lobɔ me la eye nye gbɔ ɖe me ƒe ŋkeke la dzi fɔ mi mese gɔme o la kpɔ be woklã sabat la wotsɔe sɔ kple mlimeɖagbe sabat sabat mlimeɖagbe gake nyati sabat ya la yiƒe gɔme nye gbɔ ɖe me le sia ta yesu kristo dzi be woase gɔme gɔmesese si ne le nyati sabat la si elabena esusɔ sabat ƒe dzudzɔ nukeke na mawo viwo le sia ta nutsi la gbɔ ɖe me le fisiafi si beyi le afisiafi si yesu yi la ena gbɔ ɖe me ena gbogbɔ tu ɖo ena nu gbogbɔ xɔ le nyateƒe me la la kpɔ be yeƒe agbe blibo kple subɔsubɔdɔ la ekeke ta ɖe dzi tso gbɔ ɖe me gbogbɔ tu ɖo kple enuwo gbogbɔ xɔ me mi mese gɔme o la kpɔ be metsi dzi le woƒe gɔmesese nu o le sia ta la ɖe yesu va be yeana ɖeɖekpɔkpɔ blibo yesu la na wuya ɖeɖekpɔkpɔ blibo egbe le kpɔe enɔ agbe kple dɔmetɔtrɔ enɔ agbe kple dzodzro vevie togbɔ bena ɖe amewo siwo yi ke ne tsitre le nutsi eye wole dɔme vevie ɖe le fiam eye miame siwo dze kristo yome la mianɔ agbe kple